pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: FM Warszawa.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie, to tak.

0: Hej, powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
1: Taka sytuacja, nie?
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Kiss my DM.

0: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Wielka awantura na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Ponad 60 osób próbowało zablokować eksmisję jednej z mieszkanek.
1: Najpierw ludzie, potem zyski.
0: Teren poznańska kuria sprzedała deweloperowi, który tłumaczy, że stojące tam budynki to samowola. Wobec kilkudziesięciu osób, które próbowały zablokować eksmisję, zostaną skierowane wnioski o ukaranie. Kijów pod ciągłym ostrzałem. Od ponad tygodnia każdego dnia spadają tam rakiety, szachedy i nowe rosyjskie drony odrzutowe. Hubert Hurkacz odpadł z US Open. W drugiej rundzie lepszy okazał się Amerykanin Ben Shelton. Na drugiej rundzie zatrzymał się też Kamil Majchrzak. Pokonał go Monakijczyk Valentin Vachero. Na koniec Rzym. Nowa stacja metra Koloseum jest kandydatką do tytułu najpiękniejszej na świecie. To w konkursie architektonicznym organizowanym przez UNESCO.
2: Ruch na ulicach Warszawy rośnie, choć te gigantyczne korki uderzą w miasto dopiero gdzieś tak za pół godzinki. Aleje Jerozolimskie, Wisłostrada oraz dojazdy do mostów już teraz trzymają za zderzaki. Klasyczną zadyszkę z samego rana łapie też trasa łazienkowska. Warszawa się nie spieszy, Warszawa się przeciska.

Ulice gęstnieją od aut, ale pogoda daje nam troszeczkę optymizmu. Ja wiem, chmury wciąż królują na warszawskim niebie, ale będzie lepiej, naprawdę, ja obiecuję. Poza tym nie jest wcale tak źle. Mamy już 13 stopni, słońce wychyliło się zza chmur, a dobijemy dzisiaj do 23 w tym najcieplejszym momencie dnia.

Hi, hello, czwartek, 3 września, godzina 7.02, wasze ulubione radio Kiss FM i wreszcie wyspana prowadząca Julia Wasielewska. Jeżeli ostatnie dwa dni spałam po 3 godziny, a dziś 7, to wiedzcie, że studio może wybuchnąć od przypływu tej energii z rana. Rozbudzę was najnowszymi premierami i waszymi ulubionymi bangerami. Dziś się będzie działo, więc zróbcie głośniej, wstajemy! Już po 7 ja na dobry początek MJ Deli w radio Kiss FM, taki nasz polski Eminem.

0: Welcome to Odds i Earrings w Radiu Kiss FM, Jobs and Bangers. A dziś, przypominam dla zaspanych, jest 3 września, pierwszy tydzień szkoły, więc mam dla Was jeden mega mocny statement, dlaczego powinniście uczyć się dziś pilnie w szkole. Uwaga, wyobraźcie sobie sytuację. Wczoraj wychodzę z pracy, zdylana życiem, wyglądam jak 3 grosze i podbija do mnie piękny Włoch na rowerze. Zagaduje, komplementuje, oczywiście wszystko po angielsku, ja w tym całym stresie potakuję na wszystko. A na koniec pyta, do you have a boyfriend? I ja w tym całym paraliżu odpowiadam, yes, of course. No i odjechała moja szansa na znalezienie męża. Także, kochani moi, znacie angielski, znacie, więc już wiecie, że czasami się przydaje. Niech to będzie dla Was znak. Proszę się dzisiaj pilnie uczyć. Serio.
1: Radio Kiss FM. Drops and bangers.
2: Rap to moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że ja

to była moja osobiście ukochana Zalka i tylko kochaj mnie. A propos, ja ogłaszam akcję. Akcja Julia szuka Włocha. Widziany wczoraj, godzina 12, ulica Czerska w Warszawie, biały rower i piękny on. Z tego co pamiętam, był to Francesco. Jeżeli ktokolwiek coś wie, wysyłajcie nam głosówki na naszym WhatsAppie. Znajdziecie go na stronie radiakis.fm. Sprawa jest pilna, bo do walentynek zostało już tylko 165 dni.

7:25 na moim zegarze. Easy, ja już po śniadaniu, myciu zębów, pierwszej kawusi w trakcie słuchania bęgerów w Radiu Kiss FM. Jestem ciekawa, czy umilamy wam szykowanie się do pracy, szkoły, może powoli tworzycie korki w Wawce, w Płocku czy w Krakowie, a może dziś wzięliście wolne, whatever, jeśli słuchacie Radia Kiss FM, to jesteście w naprawdę dobrym miejscu o poranku. A tym, którzy jakimś cudem nas nie słuchają, dedykujemy ten numer. Tame Impala i Loser.

Fly Slow i Kimo Sounds. I wiem, że w Kimę by się poszło, ale przestawianie kolejnego budzika nie sparuje się z ósmą w Robotajecie, jak coś to jest sprawdzone info. A ja mam dla was szybki newsik z rana jak śmietana, bo książulo, nasz jedzeniowy guru, dostał od samego szefostwa platformy YouTube list gratulacyjny z okazji 1 miliona subów. No trochę się z tym spóźnili, bo ma już prawie 2,5 miliona, ale lepiej późno niż wcale. Ciekawe, czy zostawił na tym liście wlepę z Muala, co? Radio. Szymon, od całego Radia Kiss FM wysyłamy ci buziaczki i twój ulubiony numer Sorry Papi już teraz.

So set, jest godzina 7:43 i przekazuję oficjalnie nieoficjalne info z rana, bo szpont jest w rozpadzie. Michu w jednym z wywiadów przyznał, że projekt niedługo kończy swoją działalność, a influ będą się rozstawać. No kto by pomyślał, chociaż wiem kto, nieomylni detektywi z TikToka, którzy jakimś cudem wiedzieli to nawet przed rozpoczęciem projektu. Masakra. Radio.

Za 8 minut 8, a to był O co chodzi o Kilolek i więcej nieba. Przyznajcie, że takie świeże pyszności gramy tylko my. A propos pyszności, pora śniadaniowa trwa w najlepsze i wiecie co? Okazuje się, że nie wszyscy na ziemi kochają słodkie śniadania tak samo jak ja. Jajecznica? Co? Muszę wiedzieć, co wyjadacie na śniadania. Nagrajcie nam głosówkę na WhatsAppie, znajdziecie go na stronie radiokiss.fm, a ja sprawdzę, kogo jest więcej, słodko czy słono żerców śniadaniowych. Ring my bell now w Radio Kiss FM.

0: Moving to the sun, słoneczko wstało, nie wiem jak wy, ale czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Yes.
2: To są newsy na ósmą. Marcin Sikora, zapraszam. Dziś kontynuacja przesłuchań osób zatrzymanych wczoraj w sprawie zonda krypto. Chodzi o znanego biznesmena Rafała Z oraz dwie kobiety. Śledczy zdecydują też o ich dalszym losie. Moskwa zamyka Instytut Goethego w Rosji. To reakcja na zapowiedziane zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie. Za nami niedobra noc dla polskich singlistek podczas US Open. Magdalinet przegrała z Brytyjką Jones, a Magdalena Frank z Amerykanką Jowicz. Mówi, że rozłożony na dwa dni mecz wybił ją z rytmu.
3: Cały mecz był zbyt nerwowy, za bardzo gdzieś te emocje negatywne brały górę.
2: Wśród singlistek została nam już zatem tylko Iga Świątek. Do terminala Baltic Hub w Gdańsku zawinął największy na świecie kontenerowiec na metanol. Wisdom to pierwsza jednostka z nowej serii 7 takich statków. Pływa pod banderą Hongkongu.
4: Środek porannego szczytu, a na woli tradycyjnie twarda walka o przetrwanie. Słuchajcie, no ale Warszawa da się lubić, nawet o tej porze na Moście Łazienkowskim. Trudniej, ale się da. Z kolei, jeśli lecicie przez Karcelak, zaciśnijcie zęby. Torwarowa z Okopową toną w gęstym ścisku. Obiecałam, że będzie lepiej i jest. Mamy już 15 stopni na warszawskich termometrach. Słońce walczy dzielnie z chmurami. Jeszcze nas nie opuściło, jeszcze nie powiedziało ostatniego słowa i próbuję wszystkim poprawić humor w ten czwartek. Wiatr na szczęście umiarkowany, główna mnie pourywa. Z ciśnieniem może być różnie, ale na to też są sposoby, także damy radę.
0: Piszecie do mnie w listach, no żarcik w listach może nie, ale na naszych socialach już także umilamy wam poranki jak nikt inny, jak ja lubię komplementy. Mam nadzieję, że chodzi tylko o moje śmieszne wstawki. Dobra, żarcik 2, wiem, że chodzi o same bęgery, które puszczamy na antenie Radia Kiss FM, ale to całkiem miłe, bo ja zaprosiłam nawet niektóre z TikToka. Dziś nie zabraknie energii, a dopiero 8:02, rozkręcamy się. Kiss Radio. Mata i 5 Malin, ponad 4 miliony odtworzeń. To jest po prostu piękny banger.
5: Jak zrobiłem pierwszy diament, to mi umarł dziadek. Jak zrobiłem drugi

Ten Żabsą i Sopot na zegarach 8:10. Koreczki już się chyba powoli luzują, więc easy. A pierwszy tydzień szkoły trwa w najlepsze. Sprawdzamy, co u gwiazd. Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan mają za sobą ważny rodzinny movement, bo ich 6-letni syn Henio właśnie rozpoczął kolejny etap edukacji i jak przystało na rodzinę Majdanów, pierwszy dzień szkoły został oczywiście uwieczniony na zdjęciach. Uwagę komentujących fanów przykuwa jednak nie fakt rozpoczęcia nauki, ale przede wszystkim szkolny zestaw szynka, synka perfekcyjnej pani domu. Bo Henio pojawił się z markowym plecakiem, którego cena to prawie 1000 zł, a do tego dochodzi jeszcze worek na buty za prawie 300 zł. No, całkiem konkretny zestaw jak na 6-latka. Jestem ciekawa, czy było

0: Genie sama, ten gość jest niemożliwy, a wy co tam porabiacie, bo już grubo po 8 na zegarkach dla spóźnialskich, wasz studencki kwadrans skończył się 15 minut temu, ale easy, praca poczeka niestety, za to w towarzystwie hitów Radia Kiss FM, bo jeszcze w tej godzinie Sobel, Fat Papi, MJ Deli, a nawet Beyoncé, easy. Radio
1: Kiss FM. Autopromocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
2: O co chodzi, czy Oki?
3: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
2: No, mamy jakiś wybór?
3: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
2: W poniedziałki od 22 do północy.
3: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
2: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
3: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
2: Iga Dudziuk
3: i Kamil Szufladowicz.
1: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Hold.

8:26, a ja sprawdzam z rana Instagrama i co Ewa Chodakowska po 17 latach rozstała się z mężem. No teraz to mnie zatkało bez beki. Czyli to nie jest tak, że jeśli facet wręczy nam promise ring, to już na zawsze? No wiedziałam, że horoskop znowu mnie zawiódł. No comment. Kaca i Animal w Radio Kiss FM. Przynajmniej my obiecujemy same bęgery już na zawsze.

Francis i Sobel, oni robią same Only Drops and Bangers. 8:33 na zegarach, Radio Kiss FM. A z tej okazji, że w tym tygodniu się poznajemy trochę tak jak pierwsze randki, to ja zdradzę wam fun fact o mnie. W sumie nie jest fan, ale uwielbiam suche żarty. Opowiem wam jeden, żebyście mieli czym szpanować w szkole i w pracy, ale to po Fat Papi i Freak It Out w Radio Kiss FM.

0: Aktualnie na zegarze w studiu 8.38, a przed chwilą zagraliśmy ten wiralowy numer Back to Yours w Radiu Kiss FM. Kto tego nie zna? No panie! A ja sprzedam wam obiecanego suchara. Uwaga! Przychodzi baba do lekarza, cała w muchach, a lekarz pyta, dlaczego pani do nas przyszła, a ona: zostałam zmuszona.
1: Radio Kiss FM. Drops and Bangers. Autopromocja.
2: Ej, co my tu robimy?
3: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
2: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny.
5: Ta, ta, ta.
6: Och, będzie gorzej niż myślałam.
7: Siemano, tu Daria Kulej
8: i Nikodem Formella.

W Radiu Kiss FM ten numer da się poznać po jednej nutce, banger totalny. A ja niby wam ufam, ale tak nieśmiało zapytam, wy myliście zęby, prawda? Tak z ciekawości pytam, po coś to moje poranne remindery są. A nuż przyjdzie wam dać jakiegoś kiska w pracy czy w szkole? Do walentynek zostało już tylko 165 dni, a ja nadal szukam zaginionego Włocha!

0: chciałbym mieć. Oczywiście, że mam gips. Takiego update'u Radia Kiss FM nie da wam nikt. Let's go!
1: To jest update Radia Kiss FM.
2: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Płaskie baterie z przewodami, to one spowodowały zamieszanie w Warszawie. Tajemnicze pakunki z wystającymi kablami zostały znalezione wczoraj przy ulicy Żupniczej. Po 20 okazało się, że pakunek był niegroźny. Poseł Łukasz Mejza stracił prawo jazdy za przekroczenie limitów punktów karnych. Decyzję wydał prezydent Zielonej Góry, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Odzyska prawo jazdy w momencie, kiedy przejdzie ponownie kurs prawa jazdy i podda się badaniom psychologicznym.
2: Łukasz Mejza ma w tej chwili na swoim koncie 63 punkty karne. Boeing musiał w USA zapłacić ponad 3 miliony dolarów grzywny. Powód to naruszenia zasad bezpieczeństwa w samolotach. Polskie siatkarki zagrają dziś w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w Stambule. Zmierzą się z Holandią. Mecz zacznie się o 15:00.
4: Warszawska mapa wciąż uparcie łapie czerwień. Zatory mamy na S7. Tak, trasa od strony Bemowa mocno stoi. Zjazdy z S79 i główny ciąg marynarskiej no bezlitośnie trzymają za zderzaki, więc trzeba odstać swoje. Poranne chmury opuściły Warszawę, do tego słońce króluje na tym przepięknym, błękitnym niebie. No jak się tak patrzę przez okno, to naprawdę ja cały czas czuję, jakby było lato. A jeżeli chodzi o temperaturę, to mamy już 17 stopni i będzie cieplej, tylko cieplej. Dobijemy dziś do 23, a może nawet 24 stopni. Wiatr mamy umiarkowany, ciśnienie się trochę poprawiło, więc jest nieźle.
0: To już chyba tradycja. Witam Was w trzecim dniu i w trzeciej godzinie challenge'u. Przetrwaj program, a szef Cię nie wyrzuci. Jesteśmy na półmetku dzisiejszego wyzwania. Mamy 9:02 i ja się nigdzie nie wybieram. Nie wiem jak u Was, ale u mnie już druga kapta, mnóstwo pozytywnej wibracji i samiusieńkie bęgery. Cieszę się, że jesteście z nami i rozpoczynacie z nami swój piękny dzień. Tylko Easy nas ratuje. Ja jestem Julka i lecimy z tematem w radiu.

Bambi i Gorset w Radiu Kiss FM. A z okazji tego, że jak zwykle nie miałam się w co ubrać, postanowiłam sprawdzić, czy inne kobiety też mają z tym problem co rano. I tak mają. Przynajmniej moje przyjaciółki na tej jednej trzyosobowej grupie z dziwną nazwą. I mimo, że średnia kobieta posiada 145 sztuk odzieży w szafie, o kurde, no to rzeczywiście wydaje się dużo, ale jak ja wam mogę wytłumaczyć, że dziś nic, ale to nic w tej szafie nie było. Zresztą kobiety, wesprzyjcie mnie swoimi głosówkami, wejdźcie na stronę radiokiss.fm i na WhatsAppie opowiedzcie, jak radzicie sobie w takich sytuacjach, no bo chyba w samych skietach nie wychodzicie, co? No chyba, że...

i J Balvin w radiu Kiss FM Drops and Bangers. To, że ten numer was buja, to my wiemy, bo zalewacie nas DM-ami na naszych socialach, a my was słuchamy i nie oceniamy, bo radio Kiss FM jest całe dla was. Także na naszym Instagramie podeślijcie nam wasze muzyczne marzenia o poranku. Radio Kiss.fm, tam nas znajdziecie. Do usłyszenia!

Czy wiedzieliście, że Tyla jako jedna z największych gwiazd młodego pokolenia, zanim podbiła świat muzyki, pracowała jako recepcjonistka, czyli od odbierania telefonów do odbierania Grammy? No, całkiem niezły awans zawodowy. Także jeśli pracujecie teraz w gastro albo w hotelu na recepcji, czy w innym biurze, a marzycie, żeby zostać wielką gwiazdą światowych scen, nic straconego. Pamiętajcie, sky is the limit. Mamy 9:29 i absolutnie viral That Girl od Tyli w Radiu Kiss FM.

0: 9.38 w Radiu Kiss FM, a to był Urzel. Ja właśnie przeglądam sobie TikToka i widzę Sonię z dress code, pięknie opalaną na Bali. No jak tak można z rana wkurzyć człowieka, co? Miejmy nadzieję, że jak już wrócisz do Polski, to zrobimy ci naszą ulubioną kawę i wszystko nam opowiesz. Self Aware już teraz w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje.

0: ojcu. Trzęśli bez wstydu, yeah. Trochę płyn, yeah. Do tego trochę dymu. A się zgubisz. Starł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste kubi.
1: Koszt bycia boss w Radiu Kiss FM. A kumpel Badiego zrobił żonce surprise, surprise. Verso skończyła 30 lat, a Fris postanowił zrobić jej urodzinową niespodziankę z rozmachem. Razem z przyjaciółmi polecieli do Grecji. Luksusowe jachty, lazurowa woda, jedzenie i dużo romantycznych chwil. No i na wyjazd zabrali też synka, którego imienia wciąż nie zdradzili. No tak można wchodzić w tę trzydziestkę. Ale jakby o mnie pytała, to ja wzięłam wolne, to na bank.

On the Rabbit by Molly Elizabeth. No nieustająco zbliżamy się do tej 10, a to oznacza, że program Easy potrwa jeszcze tylko godzinkę, a później już bez zbędnego gadania same bangery, tak jak ten Baby Wow Hit Alert, kochani!

0: I on ma Tai Whiteor. Co się dzieje dziś w świecie, wie tylko Update Radia Kiss FM.
1: To jest Update Radia Kiss FM. Yes.
2: To są newsy na 10:00. Marcin Sikora. Zapraszam. Na początek Dania. Służby wykryły plany rosyjskich działań sabotażowych. Ich celem miały być głównie firmy z branży zbrojeniowej. Informują o tym duńskie media. Teraz groźne odkrycie pod Płońskiem na Mazowszu. Ponad 700 niewybuchów na polu znalazł rolnik, mówi Eliza Koźnicka z policji.
3: Natrafił w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych na przedmioty pochodzące prawdopodobnie z czasów II wojny światowej.
2: Amunicja strzelecka, granaty, pociski i zapalniki zostały zabezpieczone przez saperów. Donald Trump znów chce namieszać w geografii. Prezydent USA zasugerował, że nazwie cieśninę Ormus cieśniną Trumpa. Na koniec zaglądamy do Włoch. Ponownie będzie można zwiedzać piramidę w Rzymie. Po 3 latach prac konserwatorskich jutro zostanie otwarty grobowiec Cestiusza. To jeden z najbardziej spektakularnych zabytków wiecznego miasta.
1: To jest Update Radia Kiss FM Warszawa.
4: Ewelina Walczak. Tureckie hybrydy wyjechały na ulicę Warszawy i od razu zaliczyły wpadkę. Mimo wcześniejszych testów pierwszego dnia odnotowano aż 14 awarii. W wozach zacinały się głównie drzwi. ZTM uspokaja jednak, że usterki nie sparaliżowały miejskiego ruchu. Jedni walczą z awariami, a inni z plagą pseudograffiti. Wandale niszczą wiaty przystankowe, budynki i same pojazdy. O karach dla złapanych na gorącym uczynku mówi Sławomir Smyk ze Straży Miejskiej.
5: Jeżeli widzimy, że jest to przestępstwo, więc skala tego zjawiska jest bardzo duża, to możemy mówić tutaj o dewastacji mienia. Wtedy taki sprawca jest ujmowany na gorącym uczynku i przekazywany policji.
4: W parlamencie trwają już prace nad nowymi batami na chuliganów. A po tych wszystkich nerwach warto pomyśleć o jedzeniu. Po wakacjach wraca projekt Warszawskie Targowiska Nie Marnują. W najbliższą sobotę na bazarze przy Szembeka edukatorka Sylwia Majcher pokaże, jak gotować z produktów skazanych na wyrzucenie. W planach darmowe warsztaty, quizy i degustacje.

Przedpołudniowy spokój ostatecznie przejął kontrolę nad miastem. Luźna trasa przez ścisłe centrum i rondo Pawlasów pomyka cię teraz zupełnie bez stresu. O tej porze po Tarnobrzegu fajnie się jeździ. Mimo wszystko miękkiego hamowania jakby co, no i bezpiecznej drogi.

0: 19 stopni pokazują o tej porze warszawskie termometry, co jak na czwartkowy wrześniowy poranek, ja uważam, że jest wynikiem absolutnie luksusowym. Wiatr praktycznie zapomniał dziś wiać, delikatnie tak ledwo muska. Jest ciepło, a jeśli zastanawiacie się, czy ten przyjemny stan utrzyma się dłużej, to mam same dobre wieści, z każdą godziną będzie tylko cieplej.
1: 10:03! Można powiedzieć, że powolutku z poranka robi się przedpołudnie, a to oznacza, że wspólnie przetrwaliśmy te niedospane godziny. Ja mam najlepsze hity, a w ogromną chęć ich słuchania. Wiecie co? Razem mamy wszystko. Jak ten czas szybko mija w towarzystwie takiej muzy i takich ziomeczków przed odbiornikami? Ja jestem Julka, czyli wasza śpiewająca prowadząca. Jesteśmy razem do 11:00. A już teraz Post Malone i Sunflower.

11 minut po 10 i tylko u nas poza tobą nic i Liwka w Radiu Kiss FM, Only Drops and Bangers. Ale to już chyba wiecie, po debiucie u Taco Hemingwaya ta dziewczyna nie zwalnia tempa. Yes, Queen, uwielbiamy ten hicior i wy chyba też, bo 100 tysięcy odtworzeń w jeden dzień pod numerem. Ej, wariaci! Gdyby Zara Larsson znała polski, też by słuchała. A teraz wróćmy do 2015 roku. Tumble Girl, Chokery, jest grzyweczka, jest dupeczka, Leginsy Galaxy, Latina Make Up i ten banger na słuchawkach. Jak dobrze, że Radio Kiss FM o nim nie zapomina. Lush Life już teraz. Radio Kiss FM. Drops and bangers.

w Radiu Kiss FM. Miejmy nadzieję, że nas słuchasz, Ari, bo my puszczamy twoje bangery bardzo często. To również wiadomość do Justina Biebera, Kuby i Kuby oraz Tame Impali. Usłyszycie się jeszcze w tej godzinie, więc nie wyłączajcie radia.

zegarach 10:27, a my poznaliśmy rolę artystów, którzy dołączyli do Boyz Men Dubagiego. I uwaga, Feszti zadba o poziom muzyczny chłopaków. Szymek tańczy niczym Madzia Tarnowska, więc będzie wybijał. Jarmosik nie wie, co tam robi, a Rudy odpowiada za odpisywanie dziewczynom w DM-ach. To kto pełni najważniejszą rolę, zostawiam wam do oceny, a ja zaraz wracam, bo muszę coś sprawdzić w telefonie. Michiko już teraz w radiu Kiss FM, Drops and Bangers.

Radiu Kiss FM. No tylko u nas takie drops and bangers, jak również tylko u nas w Biurze Naczerskiej w Warszawie kręcony był bardzo znany film, który wywołuje duże kontrowersje ostatnio. Jaki to film, sprawdzicie wchodząc na naszego Insta przez stronę radiokiss.fm, bo dziewczyny z sociali odtworzyły pewną scenę, zresztą sami sprawdzajcie. A już teraz się spieszę, bo stygnie lato. Kuba i Kuba.

0: 10:43 zamyka nam Malcolm Todd i Sunflower, a ja jako naczelna zaboboniara mam dziś krótki horoskop dla baranków, lwów i skorpionów, więc zróbcie głośniej. Uwaga, baranki! Dziś spontaniczna decyzja może przynieść ci więcej frajdy, niż się spodziewasz. Lew, ktoś zauważy twój wysiłek, szykuj się na komplement albo miłą niespodziankę. No i skorpion, nie analizuj wszystkiego tak mocno. Czasami lepsze rzeczy dzieją się bez planu. No więc mam nadzieję, że pomogłam wam w dzisiejszych rozterkach tym jednym randomowym zdaniem z internetu. Nie ma za co!
1: Autopromocja.
2: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
3: No i wyjechać zawiasy.
4: Siemano, to znowu my,
3: Daria Kulej
4: i Nikodem Formella.
3: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
2: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
4: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
3: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
4: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.

Za 7 minut 11 na głośnikach MJ Deli Deli Supreme. Przyznam szczerze, że nie pamiętam, żeby jakiś numer aż tak wiralował na polskim TikToku. No, chłop to zrobił dobrze, a Radio Kiss FM jeszcze lepiej, bo gramy go bardzo często. Uśmiechnijcie się, już zaraz 11.

0: to był za poranek, kochani. Julka się z wami powoli żegna, przypominając, że jutro od 7 meldujemy się na statku, mamy do przepłynięcia morze. Czwartego dnia challenge'u zabawa w radio. Ale nie bójcie się, bęgery grają tu 24 godziny na dobę. Od 14 Darka i Niko. Cześć!
1: To jest update Radia Kiss FM. Yes.
2: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Iran zaatakował bazę amerykańskie w Kuwejcie. Zrobił to mimo środowych ostrzeżeń prezydenta USA, że Stany Zjednoczone są gotowe w każdej chwili zaatakować Iran. Benzyna 95 podrożała w ciągu tygodnia średnio o złotówkę i 6 groszy, a olej napędowy o 88 groszy. To analiza portalu epetrol.pl. Podwyżki spowodował powrót 23% VAT-u na paliwa. UOKiK sprawdza dużych producentów. Powód to zmniejszanie wagi lub objętości produktów bez informowania o tym klientów, mówi Kamila Guzowska z urzędu.
3: Chodzi o to, żeby to było transparentne.
2: Pod lupą będą produkty spożywcze, kosmetyczne i środki czystości. Tiger Woods zgodził się na 5-letnie zawieszenie prawa jazdy. Zapłaci też grzywnę. To w ramach ugody zawartej z prokuratorami z Florydy. W marcu golfista spowodował wypadek po spożyciu środków odurzających.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
4: Ewelina Walczak. Miał policyjny dozór, a i tak wrócił do handlu. 17-letni dealer znów wpadł przy ulicy Wileńskiej. Swój towar chował w piwnicy, a część narkotyków po prostu zakopał w piasku na podwórku. Tym razem nastolatek zmienił dozór na areszt, a za kratkami może spędzić nawet 10 lat. Służbom skutecznie wymyka się za to jeżozwierz. Od 3 tygodni spaceruje nocami po Bemowie i Żoliborzu. Ostatnio prawie wpadł, ale przechytrzył mundurowych, mówi Wojciech Osowski z bemowskiej policji.
5: Zgłaszająca wezwała policjantów, były dwie załogi na miejscu. Przyjechał lekarz weterynarii, próbując go złapać. No niestety nie udało się i oddalił się jeżozwierz.
4: Zwierzek zbiegł w połowie sierpnia z prywatnej hodowli pod Warszawą. O równie nietypowym gościu może mówić warszawska rodzina wracająca z Włoch. Podczas rozpakowywania walizki po urlopie z ubrań wyskoczył gekon. Zestresowany gad od razu zrzucił ogon. Włoski pasażer na gapę trafił pod opiekę stołecznego zoo. Ależ cudownie grzeje to warszawskie słońce. Jeśli jesteście w pracy, to ja radziłabym sobie zrobić na chwilę małą przerwę, wyjść przed budynek i pogrzać się trochę w tych promieniach wrześniowych. Teraz mamy już na termometrach 21 stopni. Dobijemy chyba dzisiaj w Warszawie do tych 24, jak prognozowali synoptycy. Deszczu dzisiaj nie będzie.

0: w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: To są newsy na 12. Marcin Sikora, zapraszam. Dziś ponownie zamknięta będzie przestrzeń powietrzna nad Lublinem. Od wczoraj między 15.30 a 17.30 odbywają się tam ćwiczenia wojskowe. Manewry potwierdza Ministerstwo Obrony Narodowej. Na rok i 6 miesięcy prac społecznych został skazany Wojciech O., znany w sieci też jako Jaszczur. Patostreamer głoszący antysemickie i prorosyjskie poglądy usłyszał prawomocny wyrok. Tak uzasadniał go sąd.
1: Nawoływanie do nienawiści jest w pewnym zakresie celem działania.
0: Lider prorosyjskiej bojówki regularnie staje przed sądem. Rosja oskarżyła Norwegię o piractwo. To w związku z zajęciem rosyjskiego statku. Do zatrzymania jednostki doszło w środę. W Wenecji ruszył 83. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. George Clooney otrzymał Złotego Lwa za całokształt twórczości, a filmem otwarcia była produkcja Ink w reżyserii Danego Boyla.
2: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Ewelina Walczak. 16 ofiar śmiertelnych, ponad 300 rannych i blisko 1000 pijanych kierowców. Stołeczna policja podsumowała wakacje na drogach Warszawy i okolicznych powiatów. 500 mandatów wylepiono też rowerzystom i użytkownikom hulajnóg. Tymczasem u drogowców przy ulicy Chmielnej stanął wirtualny asystent. System Zebra ma błyskawicznie pomóc w załatwianiu urzędowych spraw, mówi rzecznik ZDM Maciej Dziubiński.
4: Zebra jest multimedialna i można z nią rozmawiać. Zebry można o wszystko zapytać. Posiada wszystkie informacje tak naprawdę dotyczące ZDM-u, a jeszcze na dodatek może zrobić salto, czy nawet opowiedzieć dowcip.
3: A jeśli sztuczna inteligencja się pomyli, z pomocą zawsze przyjdą pracownicy recepcji. A na lotnisku Warszawa-Radom prawdziwe oblężenie. Przez wakacje port obsłużył ponad 70 tysięcy pasażerów, a sierpień pobił historyczne rekordy. Władze liczą, że we wrześniu odprawią 100-tysięcznego podróżnego w tym roku. Samopołudnie w stolicy, nad głowami mamy przepiękne, puszyste kumulusy. Robią dobrą robotę i zwiastują, że dzisiaj będzie naprawdę piękna, piękna pogoda. Na termometrach stuknęły właśnie bardzo przyjemne 22 stopnie. A co przed nami? Warszawska aura ma jeszcze spory zapas mocy. Po południu wykręcimy dzisiejsze maksimum, uderzając w stabilne 24 stopnie.

0: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. Nasz MSZ wezwał rosyjskiego ambasadora. To wyraz wsparcia dla Niemiec, bo według Berlina to Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku. Wypadek czy kolizja to standardowe powody uszkodzenia samochodu, ale zdarzają się też działania zwierząt. Link 4 i Paulina Wolińska.
1: Była szkoda spowodowana przez bociana, który próbował przepędzić swoje odbicie z karoserii zaparkowanego auta i pozostawił na lakierze głębokie zarysowania warte kilkanaście tysięcy złotych.
0: Winna jest też często pogoda. W czasie gradobicia karoseria została tak pobijana, że jej naprawa kosztowała prawie 50 tysięcy złotych. Naukowcy głowią się, czy da się stworzyć cyfrową kopię ludzkiego mózgu. Pozwoliłaby ona prowadzić różne eksperymenty, których nie da się wykonać na żywym mózgu. A w Portugalii znaleziono prehistoryczną sztukę naskalną. Liczy około 6 tysięcy lat.

0: są newsy na 14 Ula Harciarek. Zapraszam, oszczędzajcie wodę, apelują warszawskie wodociągi, bo w Wiśle wody jest mało. Wodowskaz wskazuje tylko 98 cm. To może być przełom w sprawie afery Zonda Krypto, bo są nagrania dotyczące tej sprawy, ale nie wiadomo, kto na nich jest. Maturzyści mogą sprawdzić, który kierunek studiów może w przyszłości przynieść im dużą kasę. Muszą tylko zapytać o to ELE, to system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów.
1: W przyszłości też to jakieś zarobki się liczą, no ale przecież no nie będzie kokosów od początku.
2: Jak się jakby pójdzie w to, co się faktycznie lubi, to co się chce robić, to kasa jakoś się znajdzie.
0: ELE można znaleźć na stronie elauczeńnauka.gov.pl. Uczniowie zachęcają, szczególnie młodych, by iść na wybory prezydenta Krakowa. Głosowanie 27 września.
3: Siemano, dotrwaliśmy do czwartku, więc już powoli można, wiecie, wyluzować z robotą. No my jeszcze nie możemy, bo to jest dopiero nasz trzeci dzień, więc no nie może być przypału.
4: Ale wy już możecie się poczuć, jakby był piąteczek na luzie. My wam z tym pomożemy, nieważne gdzie jesteście, w pracy, w szkole, jedziecie do roboty, z nami ten dzień będzie od razu lepszy. No bo wiecie, nie ma drugiego tak dobrego radia z takimi dropami i z takimi ploteczkami jak Radio Kiss FM.
3: No to uwaga, wjeżdżamy na pełnej. Daria Kulej,
4: Nikodem Formella
3: i Jason Derulo.

0: no nie słyszeliśmy was.
1: Dokładnie, więc wbijajcie teraz na naszą stronę internetową radiokiss.fm i tam macie ikonkę wyślij głosówkę. Klikacie w to i od razu możecie nam coś fajnego napisać albo wysłać właśnie głosówkę. Czekamy na wasze odpowiedzi, jaki jest największy red flag u drugiej połówki. O. Zaskoczcie nas swoją kreatywnością.
0: O, to dla mnie to jest na przykład jak ktoś mlaska, nienawidzę tego totalnie. Wbijajcie na naszego kisowego WhatsAppa i podsyłajcie wiadomości.
1: Czekamy na wasze propozycje, jaki jest największy red flag u drugiej połówki. Radio Kiss FM, tam wbijacie. A teraz Ariana Grande, Hey That I Made You Love na antenie Radia Kiss FM.

0: Masz głosóweczkę od was.
1: Hania, dobra, jaki jest twój największy red flag u drugiej połówki?
2: Największy red flag u drugiej połówki? Nie chcę się zobowiązać, nie chcę tego nazywać, że to jest związek.
0: Kochana, jak facet się nie chce zobowiązać, znaczy, że to nie jest facet, to jest chłopiec. W imieniu redakcji Daria i Nikodem.
1: A my czekamy na wasze kolejne głosówki. Jaki jest największy red flag u drugiej połówki? Radio Kiss FM, tam wbijajcie. Radio Kiss FM. A za chwilę może to wy będziecie u nas na antenie. Radio Kiss FM.
3: Autopromocja. Hejka, tu wasza śpiewająca prowadząca. Nie wierzę, że taka dziewczyna...
4: No nie wiem.

0: Zmian na pełnej w Radiu Kiss FM i dostaliśmy wiadomość od Alicji, bo pytaliśmy was, jaki jest największy red flag u drugiej połówki. I Alicja napisała nam, że największy red flag to kiedy nie zamyka deski w toalecie.
1: To. Mnie już wszystkie kobiety w moim życiu wyszkoliły, żeby zamykać.
0: Ale wiesz co, ona chyba nie umie dochować

0: na tę premierę czekali.
1: Ja też na Maxanią czekałem.
0: No to ja już opowiadam, jest to numer, który wyszedł dzisiaj i w sumie idealnie do nas pasuje, bo ma taki vibe jesieni, trochę lata.
1: Dobra, lecimy z tym. Kuba i Kuba w utworze Chłopaki, let's hit it.

0: więcej nieba. No a my mamy więcej słuchawek, głosówek od was.
1: No
0: tak, wbiliście na Radio Kiss FM i tam nagraliście nam, jaki jest największy red flag u drugiej połówki i wbiła Wika. Wika nam nagrała, więc let's go, Wika. Powiedz o tym red flagu.
2: Największym red flagiem jest to, jak powiesz chłopakowi, że nic nie chcesz ze sklepu, a on wrócił z twoim ulubionym batonem, ale tylko dla siebie.
0: Wika, totalnie cię rozumiem, jest to mega wkurzające.
1: Ale przecież powiedziałyście obie, że ma przynieść, nie chcecie żadnego batona.
0: Niko, ty się nie znasz, więc jakby sorry. Radio.
1: A już zaraz o tym, jakie skutki niesie ze sobą zmiana nazwiska. Let's go!

0: Mars na pełnej w Radiu Kiss FM, a my czytamy sobie o tym, jak zmiana nazwiska wpływa na być może naszą karierę. Eksperci ujawniają podobno prawdę. Twierdzą, że można mieć spore rzutowanie na naszą rozpoznawalność, karierę oraz markę osobistą.
1: O nie, czy my po tygodniu na antenie będziemy musieli zmienić nazwisko?
0: No, być może się to tak skończyć.
2: Przekleństwo, ale nie myśl nawet.
0: No serio, a teraz spada total banger.

0: Radiu Kiss FM. Gwiazda zaczyna swoje tournée światowe, ale nie będzie jej w Polsce, więc zarządzam petycję, żeby wbiła do Polski. Błagam, chcę się do niej pobujać na żywo.
1: Ja tak samo, a teraz chcę się pobujać trochę do newsów. Zobaczmy, co się ciekawego dzieje w Polsce i na świecie.

0: dziewczynę niedaleko Ustki. Pracownik sklepu chciał dorobić się na systemie kaucyjnym, mówi Barbara Sobieszek z policji w Nowym Tomyślu.
1: Wyłudził pieniądze sklepu, posługując się fikcyjnymi zwrotami plastikowych butelek objętych kaucją.
0: 24-latek ukradł w ten sposób 15 tysięcy złotych. Grozi mu 10 lat więzienia. W pogodzie najbliższe dni będą niestety wietrzne i deszczowe. Takie są prognozy synoptyków pogody i tylko na południu kraju. Obwód talii ujawni otyłość skuteczniej niż samo BMI, tak twierdzą amerykańscy naukowcy. No i radzą, by zwracać uwagę na konieczność poluzowania paska lub zakupu szerszych spodni.
2: Siemano, chwila po 15:00, wlatujemy na pełnej w Radiu Kiss FM niezmiennie.
3: Daria Kulej
2: i Nikodem Formella, wasze radiowe besties. Yes. Na najbliższą godzinę standardowy rozkład jazdy, dropy, bangery. Pogadamy sobie o celebrytach i pogramy chyba w gry, co? Gotowa?
3: Oj, ja jestem totalnie gotowa. Trochę się obawiam o te wybory, bo ty zawsze masz coś dziwnego dla mnie.
2: A do usług, Niunia. Jeśli chcesz, żebym napisał to tobie inaczej, daj znać, a wymyślimy coś innego.
3: Boże, wiedziałam, że jesteś robotem. A teraz czas na matę 5 malin w Radiu Kiss FM. Jak zrobiłem drugi.

0: Francis i Sobel. Cudowny numer.
1: Więc przenieśmy się jeszcze do Polski, ale tej przedwojennej. Ja ci mówię coś w młodzieżowym slangu z tamtego okresu, a ty interpretujesz. Lecimy z tym?
0: O, dobra, jestem gotowa.
1: Dobra, no to tak. Masz dać półkanta?
0: Czy dasz mi 5 zł?
1: 50 groszy, okay, blisko.
0: Wow.
1: A teraz chodź rozciągnąć pedały.
0: Nie będę mówiła o moich skojarzeniach, nie wiem, poddaję się.
1: To jest zaproszenie na spacer. Słuchaj, nieźle ci poszło, więc moim zdaniem 100 lat temu nie skminiliby, że przeniosłaś się z przyszłości.
0: Brawo!

0: BDOS, Fantazje w Radiu Kiss FM. Ten numer wciąż mocno trenduje. Mi się on w ogóle tylko kojarzy z TikTokiem z Zoe Scoobies i Jessica Mercedes, jak one tańczą do tego.
1: Widziałam! Ikoniczny.
0: Fantazjujesz sobie czasem o swoim przyszłym domu, jaki będzie, gdzie będzie?
1: Bardzo dobre pytanie, bo ja już mam w głowie cały plan.
0: No to dawaj.
1: Moje mieszkanie musi mieć 150 metrów kwadratowych, ogromny balkon, do tego jakieś fancy dodatki.
0: Dobra, jak poleciałaś, ja będę szczęśliwy, jak ja będę miał cokolwiek, bo nie odziedziczyłem po nikim mieszkania niestety, ale mam dla ciebie ploteczkę, kto się właśnie buduje.

0: trwa też gorąca budowa u Michała Wiśniewskiego. Wielka chata pod Warszawą i jeszcze większy płot, a na nim jak byk. Michał Wiśniewski.
1: Co? Czy on napisał swoje imię i nazwisko tam?
0: Tak, no my byśmy tego nie potrzebowali, bo byłoby słychać z daleka, że my tam mieszkamy.

0: Słuchajcie, Radio Kiss FM, tu Daria i...
1: Nikodem, siemano.
0: A słuchaj, Niko, ja teraz mam dla ciebie mega śmieszny trend i jest to trochę dziwny trend, dlatego, że podobno nastolatkowie nie myją się, unikają dezodorantów i noszą przez długi czas te same ubrania, wierząc, że w ten sposób wzmacniają swoje naturalne zapachy i stają się bardziej atrakcyjni seksualnie.
1: To nie ja, ale kiedyś słyszałem, że Matthew McConaughey tak robi.
0: Mega dziwne, Niko, jak ja się cieszę, że ty się myjesz, bo chyba teraz naprawdę jest to rzadkością.

0: Totalny slay, totalny banger w Radio Kiss FM. Jest na TikToku taka laska, Coco Moco. Ona przewiduje przyszłe trendy i ona parę miesięcy temu wstawiła filmik, że to właśnie Slater będzie kolejną dużą artystką.
1: O, kloki!
0: Skubana miała rację. Radio Kiss
1: FM. A my zaraz wjeżdżamy na pełnej na kort, bo trwa US Open, więc koniecznie musicie z nami być.

0: Radio Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mamy jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja.

0: Open. Iga Świątek wciąż na wygranej pozycji. Trzymamy kciuki za nasze dobro narodowe. W mojej głowie jesteśmy totalnymi besties.
1: W sumie w mojej też, ale ja się cieszę, bo za chwilę się zaczyna siatkówka, więc ja o moich miłościach też już będę mogła
0: ale ja
1: mówić.
0: Kiedyś, ale sorry, ja kiedyś czytałem, że miłości najlepiej szukać na korcie, więc taki protip dla tych bez swojej rakiety w życiu.

0: ITP i TD w Radiu Kiss FM.
1: Idealnie się składa, bo my lecimy dalej i tak samo jak godzinę temu, już za chwilę zaczynamy newsy w Radiu Kiss FM.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Cześć Wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, mamy czwartek, więc to idealny moment, by zaplanować ten zbliżający się wielkimi krokami weekend. Startujemy od absolutnej kratki dla fanów analogowych brzmień, a wiem, że są tacy. Od piątkowego popołudnia Ogród Błękitny przy Senatorskiej przejmuje Vinyl Garden. Czekają Was 3 dni szperania w winylach na wielkiej giełdzie, sety lokalnych DJ-ów, a w niedzielę dostaniecie nawet szansę na przejęcie konsolety. Kulinarnym szlakiem przenosimy się pod sam Pałac Kultury i Nauki, gdzie po raz pierwszy rusza potężny gastromiasto. Przez cały weekend czeka tam na Was topowy street food, a o 22:00 silent disco, czyli będziecie mogli sobie potuptać pod gołym niebem. Kinowe emocje znajdziecie z kolei na Pradze Południe. W piątek o 20:15 bierzcie znajomych, kocyki i wpadajcie do Parku Polińskiego na totalnie za free plenerowy seans filmu Ostatni Wiking.
2: To jest update Radia Kiss FM. Yes.
4: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Na tę wschodniopolską będzie ograniczony ruch lotniczy. To w związku z wojną w Ukrainie. Ograniczenie będzie obowiązywać od 10 września i nie dotyczy samolotów pasażerskich. Utrudnienia na kolei. Wstrzymano ruch pociągów na odcinku Pruszcz Gdański - Gdańsk - Orunia, a powodem jest zderzenie pociągu z ciężarówką. Zdrowo i smacznie, tak mają jeść uczniowie w szkołach. Na przykład w podstawówce imienia Juliusza Słowackiego w Lublinie popisowe danie to gdzie jest Nemo, mówi szef szkolnej kuchni Daniel Żybura.
5: Ryba jest pokrojona w kostkę, upieczona w piecu, dodana do zupy w ostatnim momencie, tak żeby nie przeszła tą rybą. Nie smażymy, bardziej pieczemy.
4: Ważne też, by danie było ciekawie podane. Nocleg w siedzibie brytyjskiego premiera wystawiony na booking.com, ale to prowokacja, by pokazać, jak platforma podatna jest na oszustwa.
0: Jak zawsze mamy energii na pełnej. Z tej strony Nikodem Formella
1: i Daria Kulej.
0: My w głowie mamy już piąteczek, ale najpierw priorytety. Na najbliższą godzinę mamy konkret plateczek z Polski, zza oceanu. A przede wszystkim najmocniejsze dropy i bangery.
1: Ale dobra, zapomniałeś wspomnieć o najważniejszym, bo wleciała nam wiadomość głosowa od naprawdę ikony VIP króla Hollywood.
0: Oh yeah, to jest taka mordeczka, że się lepiej trzymajcie.
1: A teraz trzymajcie się, bo MJ Deli Supreme w Radiu Kiss FM.

0: Bicia Boss w Radiu Kiss FM i wy też możecie być bossami i możecie wbijać na naszego WhatsAppa, nagrywać nam głosówki, przekierowanie macie na radiokiss.fm i jest taki ziomek, który nagrał nam głosówkę i jest on w sumie znany w całej Polsce.
1: Nie kto inny jak MVP, Patrick Texas, totalny król internetu, totalna ikona. No, posłuchajmy, co nam tam zmontował.
2: Yo, yo, yo, this is me, VIP, Texas Patrick. Pozdrawiam serdecznie najlepszą radiostację na świecie, czyli moje ukochane radio Kiss FM.
0: Patryk, my ciebie też kochamy, przesyłamy buziaczki i ściskamy mega mocno.
1: A już zaraz płyniemy za ocean i zobaczymy, co tam ciekawego u Lewandowskich.

0: Berdzin sama w Radiu Kiss FM, a Robert Lewandowski nie jest sam w Stanach Zjednoczonych, bo jest razem z Anią i z całą rodzinką.
1: Wiadomo.
0: No i Ania teraz przeżywa kryzys, bo nie może znaleźć takiej chaty, jaką by chciała.
1: Biedactwo.
0: Ma w planach mieć takie same mieszkanie w Los Angeles jak w Hiszpanii, więc... Lipa trochę.
1: Aniu, nie mamy domu w Chicago, ale jak wpadniecie do Wawy, robimy podmiankę. My do hotelu, a wy wbijajcie śmiało na moje 18 metrów kwadratowych. Radio. A już za moment o tym, co będziecie musieli zobaczyć.

0: Mamy nadzieję, że głośniki na pełnej, bo słuchacie Radia Kiss FM i koniecznie wbijajcie na nasze sociale. Macie tam filmik jak ja, Daria i nasza śpiewająca prowadząca z poranka, Julia. Zgadujemy bęgery, które gramy.
1: Mordo, ty pomyliłeś Kukona z BTS. Bo co to miało być?
0: Bo Kukon jeszcze nie wszedł.
1: A już za chwilę rozkminimy, jaki rocznik jest stary, więc koniecznie bądźcie z nami.

0: Kiss FM. No i ja, Niko, wczoraj byłam zdziwiona, dlatego że zobaczyłam mega głupią sondę na TikToku, w której jeden ziomek chodził po ulicy i się pytał, no, ej, który rocznik według ciebie jest stary?
1: Aha.
0: I naprawdę...
1: No i co, jakieś 8-3, 8-4 pewnie coś w ten deseń?
0: Słuchaj, ale trzymaj się mocno, krzesełka, bo ja byłam w szoku.
2: 0,7 myślę, 0,7 to już starzy są.
3: Tak już poniżej 0,5 to już staruchy, szczerze. Oldheady już trochę nie kumają poniżej 0,5, szczerze.
1: Masakra.
0: Co oni mówią? Czyli wychodzi na to, że my jesteśmy starzy?
1: Ale ja bym w ogóle nas nie zaliczył do kategorii ludzi starych. W ogóle, a idziemy gdzieś w weekend?
0: Nie, ja będę pewnie w domku pod kocykiem siedziała.
1: No, ja tak samo. Oczywiście kręcimy bekę, lecimy freaked out. To tak.

0: oficjalnie wrzesień 2026 oznacza według kalendarza początek późnych lat 20. Feeling old yet?
1: O nie, ale że co to oznacza w sumie?
0: No czyli to oznacza, że minęły już wczesne lata, te pośrednie i teraz już zaczynają się późne. Dla mnie 2020 był wczoraj, ale zawsze ty będziesz that girl i tego sobie zaraz posłuchamy. Ale mamy też dla was jeszcze więcej bangerów, więc stay tuned.

0: FM.
1: A my chcemy już wam sprzedać info na jutro, bo jutro od 18 wbijamy z Kiss Music Friday. W każdy piątek będziemy wam serwować najważniejsze premiery tygodnia, najgorętsze bangery. Będą wbijać ultra cool goście, no normalnie creme de la creme radia. Będzie się działo.
0: Zapodamy naprawdę, co trzeba znać przed tym, zanim leci weekend, więc koniecznie musicie z nami być.
1: Dokładnie, a teraz wjeżdża Kimo Sounds, Rise Sloan, dobry banger.

0: O co chodzi, Lolek, w Radiu Kiss FM?
1: Gin za mnie. No ja byłabym w stanie zginąć za update Radia Kiss FM. No nasi ziomale z newsroomu wiedzą, co jest ważne. A żebyście wy również wiedzieli, to zróbcie teraz głośniej, bo naprawdę warto.
2: To jest radio.
3: What's up? Co tam w Warszawie?
4: Cześć wam, z tej strony Ewelina Walczak. Słuchajcie, jeśli jeszcze ktoś z was nie był w Heliosie na Spider-Manie, całkiem nowy dzień, no to trzeba to nadrobić. Peter Parker, wymazany z pamięci bliskich jako dorosły i samotny bohater, stawia czoła potężnemu wrogowi oraz zaskakującej fizycznej przemianie. Z kolei wieczorem w Bazar Klubie wystąpią Krzysztof Federczyk i Max Rosak. Komicy przetestują na was zupełnie, totalnie nowe, nigdzie nie prezentowane jeszcze żarty. Będą nieuniknione potknięcia, ale będzie też na pewno śmiesznie. A na koniec, jakbyście mieli ochotę w piątek potuptać, no to szykujcie się na mocne otwarcie sezonu w warszawskim klubie Oczki. Za konsolą stanie szkocka DJ-ka i producentka, no i zapada wam wybuchową mieszankę techno i hard dance.

0: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Kierowca zatrzymany po tragicznym wypadku na A1 trafił na 3 miesiące do aresztu. Jest podejrzany o doprowadzenie do tej katastrofy. W chwili wypadku był pod wpływem klefedronu, czyli substancji psychotropowej. Od jutra wracają kontrole graniczne w Norwegii, to w związku z pogrzebem króla Haralda V. W związku ze śmiercią monarchy w Holandii zwiększył się popyt na kwiaty. Może nawet zabraknąć róż. Biegacze z całego kraju, a nawet z zagranicy pobiegną przez Tychy. W niedzielę odbędzie się tam półmaraton, mówi dyrektor imprezy Damian Fidor.
1: To będzie 3000 zawodników biegu głównego, 500 dzieciaków, więc ogrom sportowej energii.
0: Biegacze będą mieli do pokonania 21 kilometrów.
2: Minęła 17 w waszych głośnikach duo, które zawsze wjeżdża na pełnej.
3: Daria Kulej
2: i Nikodem Formella w Radiu Kiss FM. Nieważne, gdzie się z nami bujacie, czy wracacie z roboty, sprzątacie chatę, siedzicie jeszcze w pracy, nadchodzimy my. I... czyli wasze ziomeczki od najlepszych bangerów zapodajemy najświeższe dropy i najgorętszą muzę, którą żyją wszystkie sociale.
3: Dokładnie tak, my dzisiaj mamy...

0: Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Radiu Kiss FM. A słuchaj, Niku, czy ty masz jakąś swoją ulubioną piosenkę z playlisty 40-letnia rozwódka?
1: Kaja, testosteron, no spójrz na mnie.
0: No nie, nie chciałam tego widzieć. Ja na przykład bardzo lubię piosenkę Brodki Ten, cudowna piosenka, okay. Ale uwaga, teraz siedź wygodnie, bo załatwiliśmy piosenkę właśnie z tej playlisty, która już zaraz poleci, która totalnie była hitem na mundialu tegorocznym, ludzie oszaleli i co ciekawe, sam Gavi dodał tę piosenkę na swoje Instastory, więc już teraz w Radiu Kiss FM. Ania Dąbrowska w głowie. Hit, który powstał w 2016 roku i wciąż jest w naszych sercach. Niesamowite.

0: wleci Sopot.
1: Naprawdę będzie grubo. Mimo tego, że dopiero mamy 17, to my w ogóle nie zwalniamy tempa.
0: Radio. A już za chwilę wlatujemy z odrobiną Czary Mary.
2: Autopromocja.
3: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
4: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
5: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
4: No dobra, hej.

0: horoskopem, więc najpierw dla mnie.
1: Dobra.
0: Dzisiaj przeżyjesz w pracy sądny dzień. Wszystko mocno się skomplikuje, ale na szczęście uda ci się wyjść na prostą.
1: No
0: ja myślałem,
1: dobrze,
0: że już mamy to za sobą.
1: Dobra, a jaki jest mój?
0: Dobra, no to dla ciebie. Jeżeli myślisz, że twoja sumienna praca i zaangażowanie pozostają niezauważone przez szefa, dziś przekonasz się, że jest inaczej.
1: No to jak szef to słyszy, no to mam nadzieję, że jakaś premia, podwyżka albo cokolwiek będzie.
0: Masz jak w banku.
1: W końcu tacy pracownicy jak ja zdarzają się raz na milion. Wiem,

0: Sopot w Radiu Kiss FM. No my z takim cieplutkim przekazem do uczniów pewnie już jesteście na chacie i stety, niestety o 21:00 no chyba lecicie spać, bo rano pobudka do szkoły.
1: Ale mamy pewniaczka, że to będzie sztos dzień. Od 7:00 odpalajcie naszą Julkę Wasielewską, śpiewającą, prowadzącą w Radiu Kiss FM na Easy Poranek. Mordeczki, ona wstaje razem z wami i zapoda wam na maksa mocne bęgery.

0: Hello, mi chico w Radiu Kiss FM, a ja do ciebie przychodzę ze Skis, Mary Skip. Dajesz Justin Bieber, My World Era, Believe Era i Swag Era.
1: Co? Dlaczego? Nikodem, nie. Dlaczego ty takie trudne mi dajesz i mi się to nie podoba?
0: Z premedytacją.
1: Dobra, to Swag, czyli ta najnowsza, to powiedzmy, że Skip.
0: Okej.
1: A resztę to już sam wybierz, bo mi to wszystko jedno.
0: Ja nie wiem w ogóle, co on robi z jakąś Hailey, on powinien być z tobą, ja zaraz do niego piszę, mordo. Radio. Spokojnie, niedługo będziesz miała jeszcze gorszy dylemat.

0: Ty słuchaj, jest 10 na 10, ale boi się latać samolotem.
1: Może takie 5 na 10.
0: A, to nie jest aż taka wybredna, ale mogło być gorzej.
1: To prawda.
0: A ta nutka.

0: Hard Way w Radiu Kiss FM. No ale my wiemy, że to nie jest trudno zapomnieć o naszym stałym rozkładzie jazdy. Także już teraz, za chwilę, lecimy z naszym update'em Radia Kiss FM, który jest zawsze o pełnej godzinie.
1: Obczajmy, co ciekawego dzieje się w Polsce i na świecie. Let's do it!
0: Naprawdę warto. Nasi ludzie wiedzą, jak przygotować dobre newsiki.
2: To jest update Radia Kiss FM.
3: To są newsy na 18:00. Ula Harciarek. Zapraszam. I świetny news na początek, bo polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. Pokonały Holandię 3-1. 10 tysięcy złotych za narodziny dziecka. Taką ofertę dla rodziców ma Sosnowiec. Miasto chce w ten sposób walczyć z niżem demograficznym, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z sosnowieckiego magistratu.
4: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu.
3: Pieniądze będą przyznawane za trzecie i każde kolejne dziecko. 700 niewybuchów z II wojny światowej odkrył rolnik z gminy Płońsk. Na polu były m.in. granaty i amunicja. Wszystko zabezpieczyli saperzy. Na koniec dobry news dla fanów serialu Gentlemani. Do preprodukcji trafił już trzeci sezon. Na razie możemy oglądać drugi sezon, który jest już w streamingu.
1: Minęła 18:00, a na mnie mija ten energiczny mood. On the mic, Nikodem Formella
0: i Daria Kulej. Uwaga, na naszą ostatnią godzinę wlatujemy na pełnej. Będą dropy, będą bangery, ploteczki i trochę poobgadujemy sobie też Gen Z.
1: A oprócz tego zajrzyjcie na nasze sociale, bo tam codziennie się dużo dzieje, a przecież nie możecie tego za nic przegapić.
0: A teraz One Day in Poland, Francis Isobel w Radiu Kiss FM.

0: savings, spokojne oszczędzanie i mocne wydawanie hajsu na jakieś małe zachcianki czy podróże i to jest podobno typowe dla naszego pokolenia.
1: No, myślę, że w ogóle oboje się wpisujemy w ten trend.
0: Jak wszystko będzie szło jak po maśle, a szef wleci z podwyżką, to lecimy na taki mega, mega shopping spree. Co ty na to?
1: O, dobra, czuję, że możemy z tego coś nagrać. Mm-hmm. Może jakieś wyznania zakupoholiczek?
0: Wiesz co, moim zdaniem to będą bardziej wyznania zetek, które posadzili ostatnio przy mikrofonie.
1: No, i jakoś chyba leci.

0: aktualne bęgery. Czas wbije ktoś, kogo na pewno znacie. Musicie koniecznie z nami być. Radio Kiss FM.
1: A już zaraz wiedziesz, Shakira i Burna Boy, Die Die.
2: Autopromocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
3: O co chodzi, czy Oki?
4: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
3: No, mam jakiś wybór?
4: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
3: W poniedziałki od 22 do północy.
4: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
3: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
4: Puścimy najlepsze nowości, też te

0: 18.25 w Radiu Kiss FM, a ja tak sobie kminię trochę nad urozmaiceniem mojego takiego porannego morning routine. Dobra. Masz jakieś tipy, coś?
1: No ja rano jak się obudzę, to lubię sobie zawsze zrobić masaż twarzy, nałożyć jakąś maseczkę, do tego dużo kremu, wiesz, rozmasować ciało, nabalsamować, no dużo tego jest.
0: Okej.
1: A u ciebie?
0: Wiesz co, ja zazwyczaj myję zęby, ubieram się.

0: Yours w Radiu Kiss FM. Ty wiesz, że ja uwielbiam gotować i ostatnio kupiłem w ogóle sobie sztos, książkę, taki totalny sztos z przepisami i zrobiłem sobie przepyszne kluski.
1: O matko, dobra, ale było coś tam jeszcze ciekawego też w tej książce?
0: Wiesz co, już mało co, ale mi się marzy jakiś, nie wiem, gulasz z dubajskiej czekolady, coś takiego.
1: Już rozumiem, czemu mi nic nie gotowałeś i to chyba nawet lepiej.
2: Moje zbawienie, no i przekleństwo, ale nie myśl nawet o tym, że...
1: Ale gotujesz teraz. Bary i

0: Ej, co my tu robimy?
1: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
2: Halo, halo, czy nas słychać?
3: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
4: Och, będzie gorzej niż myślałam.
3: Siemano, tu Daria Kulej
1: i Nikodem Formella.

Jedźmy. Za górami na Mazurach leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

0: Kisrap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Radio Kiss FM. Drops and bangers. Ej.

0: końcu trzęśni bez wstydu. Trochę płynu, tego trochę dymu, a się zgubić. Zdarł głos, nic nie mówi. Tylko Jezu Chryste, Kubi.
1: Radio Kiss FM.